Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: kościołów, ale na przykład budynków parafialnych. I spotkaliśmy się tu z dużą otwartością arcybiskupa, rozmawiałem z nim o tym osobiście. Jestem za to też wdzięczny, współpracuję, odwiedza po kolei parafie poznańskie i mam nadzieję, że też w wielu miejscach tam uda się przeprowadzić tego typu inwestycje.
1: Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupa MTP. Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia. Zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają. To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów, ale bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje, wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów, wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować, więc zapewnić im jakieś schronienie i to jest przygotowanie. Myślę, że jest to dobry krok do tego, żeby spokojniej przez te trudne momenty przejść. To są targi dla każdego, bym powiedział. W dużej mierze są to targi dla biznesu, są to targi dla samorządów, są to targi dla administracji, są to targi dla służb, takich jak straż pożarna, policja, ale są to też targi dla mieszkańców, więc można przyjść i zobaczyć, w jaki sposób przygotować swoje najbliższe otoczenie na wypadek jakichś zagrożeń. Będziemy też pokazywali, przedstawiając swoją ofertę firmy, które mają schrony indywidualne, schrony przydomowe. Będą również szkolenia dla poznaniaków, na które się można zapisać w pierwszym dniu 20 maja o godzinie 17, więc tą bardzo dużą dawkę wiedzy można pozyskać.
2: Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Przed nami cały czas realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku 438 milionów tylko dla województwa wielkopolskiego. Jesteśmy w trakcie rozdzielania i podpisywania umów z gminami, z powiatami, ze strażą pożarną również na to, żeby właśnie wzmacniać tą odporność naszego społeczeństwa. Oczywiście priorytetem jest obszar pierwszy, czyli budowanie miejsc ukrycia i schronienia. One nie powstaną na pewno w tym roku. To są plany, to są projekty, to są też jakieś remonty pomieszczeń, które gminy i powiaty już posiadają, ale to jest też budowanie magazynów, gdzie ten sprzęt, który też w ramach różnych obszarów jest kupowany dla gmin, agregaty czy zaopatrzenie dla Straży Pożarnej Państwowej. Także na to wszystko są środki i przekazywane gminom będą.
3: A powracając jeszcze do targów ochrony ludności, obrony cywilnej Protega, wydarzenie, przypomnę, zaplanowano 20 i 21 maja na MTP. W magazynie Komunikacja Miejska i Dobra Informacja.
4: Do Poznania docierają pierwsze autobusy wodorowe z nowej dostawy. Maciej Szkudlerek, MPK Poznań. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną. To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodorów, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie. Autobusy pojawią się na dniach w najbliższym czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Nowe autobusy zostały również wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową. Było o komunikacji miejskiej, a teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
5: Chciałabym przedstawić raport chorób zakaźnych na kwiecień. Wiesław Akostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o grypę, mamy tych przypadków wykrytych metodą antygenową 562 w całym kwietniu. W porównaniu na przykład do stycznia mieliśmy tych przypadków 19 150, więc jest duży spadek. COVID 230 37 przypadków, poprzez cały kwiecień 2026 w porównaniu do stycznia, gdzie było ich 1193, mamy również widoczny spadek. Wirus RSV tutaj dość wysoko, 2118 w kwietniu, w styczniu było tych przypadków na przykład 975, ale w marcu było już ich 4204. Krztusie,

0: Kwiecień to 8 przypadków, w styczniu było ich 28, także widzimy lekki spadek. Borelioza wysoko, 64 przypadki, jak również jeden przypadek zachorowań na neuroboreliozę w kwietniu. WZWA, kwiecień 28 przypadków, w styczniu na przykład było ich 17. Ostatni raport to jest ospa wietrzna, 1016 przypadków, marzec 911, luty 848, styczeń 1064, także w kwietniu dość wysoko, 1016 przypadków.
1: To tyle, jeśli chodzi o Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Teraz kolejny temat, tym razem okolice Poznania.
2: Właścicielka zgłosiła kradzież swojego pojazdu Opla Zefiry, oznaczonego jako taksówka. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia zaparkowanego auta znajdującego się na niestrzeżonym parkingu w jednej z pobliskich miejscowości, a następnie, działając z premedytacją, załadował pojazd na lawę, którą przyjechał na miejsce. Policjanci z Komisariatu Policji w Kurniku niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna udał się po kradzieży następnie do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód za pojazd, otrzymując około 400 zł. Skrupulatna analiza zebranych informacji, a także intensywna praca śledczych doprowadziła do wytypowania miejsca przebywania podejrzanego. Już 5 maja, czyli zaledwie 3 dni od zgłoszenia, 51-latek został zatrzymany na terenie gminy Kurnik przez tamtejszych policjantów. To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia kryminalni odnaleźli skradziony pojazd. Znajdował się on na wytypowanym wcześniej złomowisku. Auto było już jednak poważnie zniszczone i zdekompletowane, pozbawione kół oraz przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sporo tematów poruszyliśmy w naszym poznańskim magazynie. Mam jeszcze ekotemat.
3: 17 maja jest obchodzony Światowy Dzień Recyklingu E-Odpadów, czyli krótko mówiąc chodzi o odpady elektryczne i elektroniczne. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Myślę, że to jest doskonała okazja, by przypomnieć, że takie odpady należy potraktować w sposób szczególny, to znaczy nie wyrzucać ich na przykład do pojemnika na odpady zmieszane, ale nadać im odpowiednią rangę i też odpowiednio je zagospodarować, czyli najlepiej przekazać je do gratowozu, jeżeli są to jakieś niedużych gabarytów rozmiary, wrzucić do jednego z kilkudziesięciu pojemników na elektroodpady, które znajdują się na terenie miasta, przekazać na przykład na gratowisko albo po prostu podczas zakupu nowego urządzenia, nowego sprzętu pozostawić ten zużyty i zepsuty w sklepie, punkcie, w hurtowni, w której dokonujemy takiego zakupu. Dlaczego to warto robić? No przede wszystkim dlatego, że elektroodpady bywają źródłem naprawdę cennych surowców. Jest tam bardzo dużo metali szlachetnych, takich jak srebro, złoto, miedź. Często podczas spotkań z mieszkańcami, trochę jako formę anegdoty, ale jednak powtarzamy, że z jednej tony zużytych smartfonów można wydobyć, odzyskać niemal 130 gramów złota. Wydaje się, że to niedużo, ale jeżeli porównamy to z jedną toną rudy złota, która jest wydobywana z kopalni, to nagle okazuje się, że to jest ogromna ilość, bo z takiej rudy można uzyskać 7, czasami 9 gramów złota. Tutaj uzyskujemy tego kilkunastokrotnie czy kilkudziesięciokrotnie więcej z już wcześniej wydobytego metalu, czyli przede wszystkim też oszczędzamy energię, oszczędzamy środowisko, nie musimy degradować kopalniami wydobycia tego cennego kruszcu. Ale oczywiście srebro, złoto i miedź to nie jedyne metale, które można z takiego elektrosprzętu odzyskać. Jest jeszcze masa metali ziem rzadkich, które również wymagają często bardzo, bardzo intensywnych eksploatacji złóż. Także pamiętajmy, nie wyrzucamy tego do odpadów zmieszanych. Są to odpady, które w zasadzie można już na samym początku nazwać nawet nie odpadami, tylko surowcami. Bardzo warto i bardzo ważne jest, by je odpowiednio zagospodarować i przekazywać. Pamiętajmy o tym i w Dniu Światowym Dniu Recyklingu Odpadów, ale i także codziennie, byśmy w sposób prawidłowy z nimi postępowali.
1: My oczywiście zachęcamy do tego, by być eko i żyć eko.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: Poznaniu mamy nadal korzystną sytuację na drogach. Ruch jest umiarkowany, przejazdy odbywają się bez większych utrudnień. Coraz więcej rowerzystów pojawia się w przestrzeni miejskiej, dlatego warto uwzględnić ich obecność na ulicach. Spokojna i przewidywalna jazda pozwoli Wam utrzymać dobre tempo tego poranka. Dobrego dnia za kierownicą.

Nie śpimy, lecimy. To już czwartek i to już w pół do siódmej. Działajcie, bo pewnie macie jak zawsze dużo od rana do zrobienia. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, siemano.

Sam Felt i High Sound w Meloradiu. No jak tam wasza forma od samego rana? Jest okazja się teraz nią pochwalić. Podkręcamy tempo w Melo. Za 21 minut będzie siódma. Idealny moment, żeby zgarnąć kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Jak najszybciej. Poranny vibe check. Sprawdzimy, co u was, jakie macie plany na czwartek. Kubek może być wasz. Dzwońcie 321-321-777.

0: Gibbs. W Melo Radio podkręcamy tempo. Jak myślicie, że o tej porze to tylko wy jedyni jesteście w pracy, to ja chcę wam powiedzieć, że ja też i Grzesiek również. Cześć, Grzesiek.
1: Słyszę wszystko, słyszę.
0: O, no i bardzo dobrze. Siema, Grzesiek, hej. Grzesiek,
1: siema.
0: Gotowy na czwartek?
1: No pewnie, a czemu nie?
0: No
1: jak pójdę w topę, no to w topę.
0: No. Nie, no żadnych w top. Słuchaj, czekaj, spokojnie, żadnych w top. Kubek do zgarnięcia. Uwaga, zaczynamy.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Uwaga, Grzegorz, długie czy krótkie włosy? Co wybierasz?
1: No, wydaje mi się, że kurde, krótkie.
0: Rosół czy pomidorowa? No nie.
1: Rosół.
0: O, dobra, bez zastanowienia. I teraz uwaga, wstać wcześniej czy później?
1: No.
0: Chyba wcześniej, Grzesiek, w twoim wypadku. Zdecydowanie tak. Kubek dla ciebie. Trzy szoty.

0: Zasada jest taka. Podkręcamy tempo w Meloradio, a wy jak zaczniecie razem z nami wcześniej dzień, to zdecydowanie będziecie z niego zadowoleni. Zabrzmiało odpowiednio dobrze? To dobrze, jak nie jesteście jeszcze przekonani tak do końca, to dajcie nam chwilę. Za chwilę newsy.
1: A w nich między innymi o deepfake'ach ze znanymi osobami w roli głównej.
0: O tym już za moment w Melo. Posłuchajcie za 7 minut, 7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: James Hype, Sam Harper i Waterfalls. Coś tak jakby gdzieniegdzie wiosna odpuszcza delikatnie. Sprawdzimy szczegóły w prognozie. Za moment w Melo.

0: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Spłacamy tempo. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
11: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
12: Z rana w Poznaniu możecie spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj synoptycy prognozują również przelotne opady deszczu. Z kolei na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Wiatr jest umiarkowany i ciśnienie w normie. Jutro za to możemy spodziewać się podobnej aury, ale temperatura zacznie nam spadać. Ponownie cieplej za to ma się zrobić od weekendu. Wciąż też możemy spodziewać się przelotnego deszczu.
11: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
13: 7 maja, już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
14: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nie rozprzestrzenia się. Silny wiatr, który utrudniał prowadzenie akcji, już ustał, ale w lesie wciąż jest bardzo sucho, mówi Mariusz Kiczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
15: Akcja jest trudna z powodu tego, że tak, lasy są bardzo palne. Pożar rozpoczął się na lasach prywatnych, na lasach niezagospodarowanych, gdzie nie ma dróg, gdzie straże pożarne tak naprawdę nie mogły dojechać. Tam zaczęło się całe centrum.
14: Według szacunków służb pożar objął w sumie 500 hektarów. Dziś kolejne maturalne egzaminy. Tym razem z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Będzie też test z historii muzyki. W sieci krążą fałszywe zdjęcia premier Włoch w bieliźnie. Zostały wygenerowane przez AI. Giorgia Meloni ostrzega, ale też żartuje, że twórca deepfake'a mocno ją na tych zdjęciach upiększył.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Grunt to być zadowolonym z samego siebie i to najlepiej od samego rana. I my wam to mówimy i podkręcamy tempo w Meloradio jak zwykle. Mi nie gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Czwartek lubimy najbardziej za to, że zaraz po nim jest piątek i niektórzy już dziś myślą przede wszystkim o tym. Ale jest jeszcze pewnie sporo takich rzeczy, o których dobrze byłoby, żebyście nie zapominali. Na przykład dzisiaj mamy dzień e-aktywności. No, coś czuję, że aktywni to wy jesteście od samego rana. Nie tylko w wersji e. Światowy dzień hasła też dzisiaj mamy. Też można się zastanowić i podziałać w tym temacie. 11 minut po godzinie 7, a my działamy od rana i podkręcamy tempo w Melo. Vintage Culture Lost.

0: West End Get This Party Started. Florida. Słuchajcie, szykuje się niezłe partie, na którym możecie być. Mamy dla was zabawę, w której możecie zdobyć zaproszenie na koncert, na którym zagra dla was Florida. To już 23 maja w Warszawie. Zadanie jest proste. Jak do was zadzwonimy, to zaraz po tym, jak usłyszycie w słuchawce dźwięk z numeru Florida, musicie odpowiednio zareagować. Dokładnie tak jak w piosence, czyli takim, wiecie, wyraźnym yeah. Zaprezentujemy, jak to powinno zabrzmieć. Dzwonimy do kogoś z naszej ekipy. Marcin, mam kilka numerów i tak sobie myślę, że może ten. Kojarzysz ten numer? To jest numer.
1: No tak.
0: To jest numer. To jest, to jest numer do szefa muzycznego. A co tam?
1: Ostro.
0: Zobaczymy, czy się narazimy, czy obudzimy. Do Łukasza dzwonimy już teraz. I pamiętajcie, nie odzywamy się, także cisza. Zobaczymy, czy odbierze. Dobra, jest sygnał. Jest sygnał.
1: Może będzie dobrze.
2: Yeah!
3: Zrobił to!
0: Cześć Łukasz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no już myślałem, że wam jakiejś muzyki brakuje.
0: Nie, wszystko jest okej, muza jest dobrze. Słuchaj, ja powiem ci coś, co chcę też, żebyś jak najczęściej nam mówił, dobra? Jesteś gotów na to? Mm-hmm. No, dobra. Ale ci super poszło! Bilet byłby
2: dzięki,
0: już.
2: Dobrego dnia.
0: Twój, dzięki, bye bye. Słuchajcie, no i tak to się robi. Pamiętajcie o tym, jak usłyszycie taki dźwięk, to powinniście tak właśnie odpowiednio zareagować. Bilety będą wasze. Koncert, na którym możecie być już 23 maja w sobotę w Warszawie. Gwiazdą Florida.

0: Godoy, Loco Loco i Rainer Zonnewald, czyli gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie tych wakacji zbliża się bardzo szybko. Szybko też będziecie mogli zdobyć zaproszeń. Bądźcie blisko Melo. Cibul u nas już za chwilę, to numer Wonderland i już prawie w pół do ósmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.
2: Rano

0: Pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design. Funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W kawałek i wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
19: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: Ian Carey, Red Light. Gadasz czasem sam ze sobą?
1: No, pewnie, że tak.
0: Jak nikt nie słyszy, to nie pytam, o czym gadasz
1: ja
0: sam ze sobą.
1: Ja nawet jak słyszą.
0: O, ale uwaga, bo czerwona lampka się teraz niektórym zapali. Mówicie czasami sami do siebie. Wiele osób uważa, że to trochę dziwne, a tymczasem okazuje się, że mówienie do siebie ma bardzo pozytywny wpływ na nasze życie.
1: Serio?
0: Takie komentowanie czegoś pod nosem, no, albo rozmowa, czy nawet kłótnia z kimś w myślach, bardzo dobrze pobudza nasz mózg. Ma nawet fajną nazwę, to tak zwany self-talk, i takie gadanie do siebie zwiększa poczucie naszej wartości, no i daje moc do działania. Poza tym, od kogo tyle pochwał usłyszycie, jak nie od siebie, co?

0: Jak tam wasza forma na dzisiaj? How does it feel? Dub Dogs, najlepszy drop nowych hitów zawsze macie w Melo. Od samego rana, teraz już za 8 minut 8, będą newsy za chwilę.
1: A w nich kolejne obiecanki, czy się spełnią w sprawie Iranu, to zobaczymy.
2: A już o 8 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada. Co to? Jakieś zmiany w pogodzie? Szczegóły już za chwilę w Meloradiu.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ulubiona kuchnia?
15: Wiadomo, włoska.
14: Lody?
15: No włoskie.
14: Wakacje?
15: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
14: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
15: Fantastycznie.
14: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
16: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
18: Szczyt porannej aktywności na drogach w Poznaniu. Ruch jest gęstszy, jednak wciąż zachowujecie względną płynność jazdy. Kluczowa będzie teraz cierpliwość. Wzajemne respektowanie się na drodze znacząco poprawia komfort przejazdu, zwłaszcza o tej porze. Nie traćcie cierpliwości za kierownicą.
0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
18: poranku w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dziś też prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach z kolei zobaczymy około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić zdecydowanie chłodniej.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
19: Już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
20: Porozumienie z Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie jest bardzo możliwe, tak mówi Donald Trump. Prezydent USA przekazał, że ostatnie rozmowy z przedstawicielami Teheranu były bardzo dobre. Policja zatrzymała 15-latka w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Nowe ustalenia śledczych wskazują, że dziewczynka nie odebrała sobie życia. Nastolatek przebywa teraz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
21: Pewnych szczegółów, czy wielu szczegółów tej sprawy ujawnić nie możemy. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.
20: Ciało 13-latki odnaleziono w marcu ubiegłego roku. Paryż znów świętował awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu PSG w rewanżu 1-1 zremisowało z Bayernem Monachium. W finale ich rywalem będzie Arsenal Londyn.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Czwartek rano, jest to ósma, podkręcamy tempo, Waldek Darłek. Cześć, hej, dzień dobry. Czujecie, że jesteście dzisiaj gotowi na wszystko? To za chwilę będziecie mieli szansę to udowodnić.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio. Tak to już, tak to teraz. Dzwoncie pod 321-321-777, jeżeli chcecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Kto dzisiaj zostanie gwiazdą? Dajcie znać, kto się wykaże. 321-321-777. To chciałeś powiedzieć, no nie?
1: No pewnie.
0: To możesz powiedzieć, że są skiety do zgarnięcia.
1: No to są skiety do zgarnięcia, o.
0: I melotorba.
1: I melotorba jest.

0: Bezel, You Spin Me Around w Meloradio. Podkręcamy tempo i bez zbędnej spiny i przedłużania zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Mocni zawodnicy. Dzisiaj jest Michał z nami. Siema, cześć Michał.
2: Siemano, witam.
0: Siemano. Michał lubi, jak się rzeczy psują, dlatego że on je naprawia później. Naprawia, co się tylko da. I jest też Wojtek. Hej, Wojtek.
3: Cześć wam.
0: Cześć, cześć tobie, hej, a Wojtek hej. To lubi porządzić, bo na co dzień to kieruje. A jak nie kieruje, to nic nie robi, bo mówi, że tak lubi też. No i fajnie, słuchajcie, a ja lubię, jak wy zdobywacie merch od Melo. Mamy skiety za dwie dobre odpowiedzi. Za jedną jest Melo torba do wzięcia. I zasada jest taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Takie konkretne nastawienie, to ja lubię. No to pytanie numer jeden. Który kraj jako pierwszy wprowadził papierowe pieniądze? Chiny czy Francja?
2: Michał.
0: Michał?
2: Tak.
0: Tak. Chiny czy Francja?
2: Chiny.
0: Chiny. Chiny. Michał. Bardzo dobrze.
2: Chiny.
0: To jest prawidłowa odpowiedź. Chiny jako pierwszy. Dobra. No to patrzcie, jaki spokój, nie? Michała ciężko wytrącić z równowagi. Uwaga, pytanie numer dwa jeszcze. Wojtek, jesteś z nami cały czas?
3: Tak, tak, jestem, gratuluję konkurentowi.
0: Dobra, uwaga, jeszcze nie wszystko stracone. Ile minut ma półtorej godziny? 90 czy 75?
3: Wojtek, Wojtek.
0: Wojtek tym razem. Tak?
3: 90.
0: Bardzo dobrze.
4: Super.
0: Słuchajcie, nie ma to jak remis. 1-1. Słuchajcie, dzisiaj dzielicie się punktacją. No a jeśli chodzi o merch, który wysyłamy, to dla was, panowie, uwaga, melotorbę pakujemy i wysyłamy. Fajnego dnia, nie namęczcie się tam dzisiaj za bardzo.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: A jak wy chcecie się wykazać, to kolejna taka okazja będzie już jutro rano, jak zawsze po 8 w Melo. Teraz 18 po Sonę Fodera.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Bardzo fajnie można wkręcić się w ten numer. Another Talk to You. I przy okazji też może wkręcić się na jakąś imprezę w weekend. Jeżeli jeszcze planów nie macie, można się pozastanawiać, z kim tutaj by można było ten weekend spędzić. Ale zanim jeszcze, to zagłosujcie na 30 Melo Radio, bo ten numer nadal na miejscu 12 w ostatnim notowaniu. A kolejne już jutro po 18. Głosujcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Miesiąc zamknięty na plusie?
15: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
14: A jak to działa?
15: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
14: To rzeczywiście jasny wybór.
15: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Uwielbiam rysowanie.
18: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
19: bezpiecznie.
18: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To kawa rozpuszczalna Jakobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
24: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
25: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
24: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
26: A co tam w Carrefourze?
27: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
28: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Ekipa i modelki Santa Claus, już za 18 minut 9, już dziś znów dla was okazja, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. Kasa, czekamy, na wasze pomysły, na co pójdzie ta kasa. Marta, jaki masz plan?
1: Dzisiaj zabrałam swojego faceta do Gdańska, taką niespodziankę rocznicową. Mam w planach zakup takiego pięknego sygnetu z bursztynem i wrócę do domu, mam nadzieję, z narzeczonym.
0: I to jest konkretny plan. A jakie wy macie pomysły? Wbijajcie na meloradio.pl, bo 200 wyczekają. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Body Talk. Czujecie to? To Ale Farben, Irene Miller i propozycja do meloradiowej listy, czyli 30 Meloradia. Już za chwilę newsy. To nasza propozycja dla was.
1: A w nich kumulacja zagrożeń i polityki.
0: Kumulacja. Mówisz, okej.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Yearbox i Graceland. Tak zaczniemy. I tak zagramy, bo podkręcamy tempo w Meloradio, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody na czwartek.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Mamo, one latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays, dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Widział? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: mamy stopniowe rozluźnienie ruchu. Przejazdy stają się bardziej płynne, łatwiej utrzymać stałe tempo. Nadal należy jednak zwracać uwagę na pieszych, szczególnie w rejonach przejść. Warunki sprzyjają spokojnej i przewidywalnej jeździe. Jedźcie więc bezpiecznie i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.
1: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: 15 stopni w dzień, tyle maksymalnie mają pokazać dzisiaj termometry w Poznaniu. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że będzie przelotnie padać. Do tego wiatr mamy umiarkowany i ciśnienie w normie, co z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro za to prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić chłodniej, a cieplej z kolei będzie od weekendu.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Cały obszar pożaru lasu na Lubelszczyźnie jest aktualnie pod kontrolą, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strażacy wykonali już z powietrza około 500 zrzutów gaśniczych. To ponad 600 ton wody. Na Łotwie rozbiły się dwa obce drony, które wleciały z Rosji. Na miejscu są służby i wojsko. Jeden dron miał uderzyć w skład ropy naftowej. Jest inicjatywa prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt. Wcześniej dwukrotnie zawetował ustawy przygotowane przez rząd. Parlamentarzyści już znają rozwiązanie zawarte w tym projekcie, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Bo one zostały jako poprawki opozycji zgłoszone w Senacie. Wcześniej były także zgłaszane częściowo przez Polskę 2050.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział za to trzecią próbę procedowania rządowego projektu.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: To już dziewiąta na naszych i waszych przy okazji też zegarach. No to co, podkręcamy tempo jak zwykle w Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, siema.

Where the lights are low. To biuro Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Fajny ten czwartek taki fajny, bo taki blisko weekendu. Dzisiaj 7 dzień maja. Przy okazji też Europejski Dzień E-Aktywności. Także jak dzisiaj coś tam elektronicznie wysyłacie, załatwiacie i tak dalej, to wiecie, przy okazji też świętujecie, nawet jakbyście nie chcieli. Uwaga, bo za chwilę o zmianach w prawach jazdy będzie, a konkretnie w kursach na prawo jazdy. No, jest jedna propozycja, która nie wszystkim się spodoba.

0: ale brzmi ten numer fajnie. No i oni również, Usher i David Guetta i Without You. Uwaga, bo teraz zabrzmi coś bardzo konkretnie. Zbieracie się do zrobienia prawka? To posłuchajcie tego, bo ostatnio głośno o zmianach, jakie się szykują w egzaminach na prawo jazdy. Ogólnie to ma być po prostu prościej. Większy nacisk ma być położony na uczenie kluczowych, praktycznych umiejętności. Brzmi fajnie, no nie? Mhm. Największa rewolucja ma dotyczyć kategorii B. Nowe zasady mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, no i być bardziej dostosowane do obecnych czasów. Tak to się ładnie nazywa. I teraz konkret. W planie jest zrezygnowanie z egzaminu na placu. Zamiast tego wszystko odbywałoby się na ogólnodostępnych drogach. To już o tym była mowa. Do tej pory około 40% osób oblewa egzamin właśnie na placu manewrowym.
1: Hej, ja.
0: Ma być też mniej teorii do nauki. I to są zmiany, które na pewno się wam spodobają. Teraz jest około 3,5 tysiąca pytań, które musicie sobie przerobić wcześniej na teorię. Będzie ich prawdopodobnie aż o połowę mniej. No i uwaga, jest też propozycja, która może się wam nie do końca spodobać, mówiąc delikatnie.
1: Jaka?
0: A mianowicie, po 3 nieudanych próbach kandydat na kierowcę będzie z powrotem odesłany na kurs.
1: Mnie by odesłali.
0: Czyli co? Do 3 razy sztuka i znowu nauka.

0: All the Time. John Summit i Chainsmokers w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy czwartek, to potwierdzone. Skoro siódemka, to niech to będzie znak, że całkiem fajny i szczęśliwy dla wielu z was dzień. Co się czai jeszcze przed dziesiątą? No między innymi Alan Walker u nas za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.

0: 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
0: O reklamie.

Jake Jones. Never Be Lonely. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Teraz uwaga, poprawiamy sobie nastrój i przenosimy się w super miejsce. Wyobraźcie sobie, środek wakacji, morze, piasek i mega imprezy i was w samym środku tego wydarzenia. Razem z takimi gwiazdami jak Axwell, Afrojack, James Hype czy Rehab. Wysyłamy was do Kołobrzegu na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Mamy bilety dla was, wiem, że je chcecie. Do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Słuchajcie Melo, już dziś po 18 zapro na Sunrise Festival.

0: Magnetyk i Bonzo. I najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Tak gramy dla was dzisiaj w czwartek. Fajnie, nie? Fajnie.
1: Fajnie.
2: Super,
1: fajnie.
2: A nie, no.
0: O, najfajniej, że
2: elegancko
0: jesteś.
2: Jest. No. Jest gituwa.
0: A będzie jeszcze lepiej, nie?
2: Tak mówią. O. Kręcamy tempo. Tak mówią starożytni Rzymianie, uczyliśmy się o tym w szkołach. Niektórzy matury piszą, to są na bieżąco. No starożytni Rzymianie też podkręcali tempo podczas Imperium Rzymskiego.
3: Jak tak już wynaleźli koło, to podkręcali.
2: Dokładnie.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Zdałeś.
4: A już o 10:00 zagramy
2: Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
0: Słuchajcie, dzięki za dzisiaj, bawcie się dobrze.
3: Ej,
2: a wiecie, jak jest rower po śląsku?
0: No.
2: Koło.

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety Polska Noc kabaretowa.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
11: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
1: Po raz ostatni dzisiaj zaglądamy na drogi w Poznaniu. Sytuacja wyraźnie się poprawia. Ruch jest mniejszy, przejazdy mamy sprawniejsze i bardziej komfortowe. Nadal obecni są rowerzyści i pojedyncze motocykle, dlatego warto zachować czujność. To też dobry moment na spokojne zakończenie porannej podróży. Szerokiej drogi.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą maksymalnie około 15 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić wyraźnie chłodniej. Ponownie ocieplenia możemy za to spodziewać się już od weekendu.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł podczas interwencji policyjnej w Poznaniu. Badanie nie wykazało bezpośredniej przyczyny śmierci, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Biegły potwierdził wstępne ustalenia, że ona ma charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania, w tym badania histopatologiczne i toksykologiczne.
1: Jak dodaje prokuratura, na razie nic nie wskazuje też na to, żeby policjanci zachowali się nieprawidłowo podczas interwencji. Na osiedlu Łokietka w Poznaniu wczoraj tramwaj potrącił rowerzystkę. Kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. W związku z tym ruch tramwajów przez dłuższy czas był wstrzymany. Policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Dobry stół to nowe wydarzenie w ramach Malta Festival. Artystyczna kolacja połączy smak, muzykę i przedstawienie. Za menu odpowiadają poznańscy szefowie kuchni, a gości będzie około 300. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca, a szczegóły są dostępne w sieci. Za godzinę powiem za to więcej o remoncie drogi wojewódzkiej w gminie Kazimierz Biskupi.
5: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Na zachodzie chłodno, a na wschodzie ciepło. Pogoda jest podzielona, ale wkrótce ma się wyrównać. W weekend mają być nawet 22 stopnie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: Pod koniec tygodnia prawdopodobnie na weekend znowu się zrobi cieplej, ale prognoza o takim dalszym horyzoncie czasowym na pierwszą połowę przyszłego tygodnia raczej ukierunkowują się w stronę ochłodzenia i sporej ilości przelotnych opadów deszczu.
6: A na to czekamy, bo jest susza hydrologiczna i wody bardzo brakuje. Katie McNally będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Rzymie. To będzie ich trzecie spotkanie. Polka wygrała oba wcześniejsze. 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apel TikTokera Huntera Petersona. Linie ogłosiły bankructwo. Dotąd zebrano ponad 132 miliony dolarów, a potrzeba, uwaga, miliarda 750 milionów.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: Na zegarach 10, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. Bibi Rexha i Faithless, czyli wspomnienie klasyka w nowoczesnym wydaniu. New Religion, dobrze, że jesteście.

Car Metke i Sweet Nothings w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. 16 minut po 10. No fajna jest ta nuta, fajna. A ja mam dla was piękne newsy z ogrodu zoologicznego w Wawce. Alpaka przyszła na świat. Rodzice Guanita i Tofik są bardzo dumni. Widać zresztą w sieci, że chodzą dumni, no jak ten paw. Ale jest inny case jeszcze do poruszenia tutaj, no bo ta piękna mała alpaka nie ma jeszcze imienia. No i wiemy, bo tutaj czytam informację, że to imię ma się zaczynać na literę S. Każdy może zaproponować coś od siebie. No i ja podrzucam pomysł. Szybka kasa. Ta zawsze daje uśmiech. A jak potrzebujecie hajsu, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Sony Fodera Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po 10. Sony Fodera, tylko przypomnę, na Sunrise Festival się widzimy z tym gentlemanem, także będzie grubo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Felix Jen, Sophie Lee's Backstory, to w jednym numerze. Ready for your love? Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Cyril, Still Into You. I'm still into you. 7 dzień maja, ladies and gentlemen, 18 minut do godziny 11 i powiem wam szczerze, ja się dzisiaj trochę nie wyspałem i tak myślę sobie, ale by było fajnie być gdzieś na wakacjach i w ogóle tego i tak dalej. Dobra, zróbmy sobie taki dzień narzekania trochę, bo jutro jest piątek, możemy trochę sobie wyluzować, wychillować. Gdzie byście teraz chcieli być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, zapraszam do nagrywania głosówek. Za największy absurd na tej planecie proponuję coś z Melomerczu, może nawet uda się wynegocjować z Kiety. Gdzie teraz chcielibyście być i dlaczego? WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradio. Przed momentem pytałem, gdzie chcielibyście być, żebyśmy trochę ponarzekali. Proszę bardzo.
1: Ja to bym chyba teraz chciał być najbardziej w Częstochowie, na Jasnej Górze, bo u mnie na budowie z wykonawcami się takie cuda dzieją, że chyba z tym na górze się nie dogadaliśmy.
0: Czasami się tak zdarza. A tutaj co mamy?
2: To bym chciał sobie zrobić tripa po miastach na literę S. San Diego, San Sebastian, Sandomierz.
3: No, ja jeszcze bym Sosnowiec dodał.
0: No, stary, oczywiście, że tak. A wy gdzie chcielibyście być? Dawajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
4: A już o 11:00 zagramy.
0: Ray, David Guetta, Hype Tone i Where is My Husband? El Redaktore, a co w newsach?
3: A w newsach będzie m.in. umowa Mercosur i nasz mózg.
0: Aha,
3: ale osobno.
0: A, dobra, okej. Okay.

0: promocja. A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
11: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca naprzemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 15 stopni. Do tego wiatr mamy umiarkowany i on nie powinien potęgować odczucia chłodu. Z dobrych informacji, ciśnienie mamy w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się zrobić chłodniej, za to cieplej będzie już od weekendu.
10: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: To są newsy Meloradia Poznań.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Będzie remont na kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 264 w gminie Kazimierz Biskupi. Mowa o drodze łączącej Kleczew z Koninem. Inwestycja ma ruszyć w ciągu kilku najbliższych tygodni, mówi wójt Grzegorz Maciejewski.
12: Zostanie jezdnia poszerzona do 7 metrów, zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.
11: Prace będą kosztowały ponad 6 milionów złotych. Wracamy do Poznania, a tam jedna z mieszkanek apeluje do właścicieli psów o czujność. Jej pupil po spacerze dostał silnych objawów neurologicznych, podejrzewa jest zatrucie między innymi pestycydami. Do zdarzenia doszło w rejonie ulic Prostej, Łubieńskiej i Zgorzeleckiej. Jeżeli ktoś zauważył podobne objawy u czworonoga, to proszony jest o kontakt, a szczegóły znajdziecie w internecie. I jeszcze jedna informacja. W powiecie gostyńskim zatrzymano 70-letniego kierowcę, który znacznie przekroczył prędkość. W trakcie kontroli mężczyzna dodatkowo chciał wręczyć policjantom łapówkę. Grozi mu teraz do 2 lat więzienia. Otrzymał też mandat w wysokości 3000 zł i 13 punktów karnych. A za godzinę wspomnę o ostrzeżeniach IMGW dla naszego regionu.
13: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Policjanci przeprowadzili akcję przeciwko pedofilom, zatrzymali 123 osoby i zabezpieczyli ponad 300 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. To efekt działań Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 95 osób zatrzymanych usłyszało zarzuty, a 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu. Umowa Mercosur zaskarżona. Polski rząd przyjął wniosek o skierowanie tej umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników.
14: Umowie Mercosur sprzeciwiły się również m.in. Francja, Austria i Irlandia. Mózg nie tylko odbiera bodźce, ale też je przewiduje i tworzy, dlatego w wirtualnej rzeczywistości możemy odczuwać dotyk, mimo że fizycznie nic ani nikt nas nie dotyka. Zjawisko to bada dr Artur Pilaciński z Uniwersytetu w Bochum.
13: Stary, ja mam VR-y u siebie w domu i grałem sobie... Zresztą czekaj, zaraz ci powiem.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Stary, wyścigi jak gram na tych VR-ach, nie? Jak słońce pada, że jest wyobrażenie, że na plecy ja czuję gorąc. To jest niesamowite.
14: Mówię prawdę.
13: To była prawda. I zawsze jestem trzeźwy. Adrian z tej strony, siemanko, Ray, David Guetta, zaczynamy.

0: Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradio. 14 minut po 11. Dzisiaj trochę narzekamy tak przed piątkiem i pytam, gdzie byście chcieli być? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia w formie głosówek, no to opowiadajcie.
1: W pracy. Jestem kierowcą autobusu wycieczkowego i u mnie każda trasa to jest nowa przygoda. Niezapomniane historie i wrażenia.
0: Ktoś tu się o premię stara? Tak mi się wydaje. No, a u ciebie?
2: Ja wraz z mężem chcielibyśmy być już na Sunrise, ponieważ nasza ukochana muzyka elektroniczna nas odpręża i na Sunrise Festival odpoczywamy. Pozdrawiamy.
0: To brzmi jak plan. Skoro mowa o Sunrise, to po 18 polecam słuchać Melo.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Vintage Culture, Gaps i Lost w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdzie się chwila na to, żeby no, poczuć klimat Sunrise Festival, no bo będzie Gordo, Renny, Zonewald i Loco Loco. Oprócz tego też Years and Years i Tove Lo. Dobroci muzyczne tylko tutaj.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: informacja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP 65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
8: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4

Years and Years, Solo i Desire. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. A propos Years and Years, to muszę wam powiedzieć, że miałem ten wielki zaszczyt i ogromne szczęście zobaczyć show Olgiego Aleksandra podczas Openera. To chyba było w 2022 roku. I facet jest takim wulkanem energii, że to jest dla mnie niepojęta rzecz. Tak więc jak będziecie mieli okazję, to serdecznie polecam jego show. A jeżeli brakuje wam kasy na inne show, no to spoko. Macie od tego szybką kasę. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijacie. Piszecie, na co chcecie to wydać. My potem do was odzwaniamy. No i ciach, i to tyle. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Przed momentem słuchacz Radek napisał na WhatsAppie Meloradia: fajna to nowa Meduza. No i odpisałem. I nie razi prądem. Także same pulsy jakby. Meduza, don't wanna go home.
1: Ale ty wiesz, że Meduza nie razi prądem, tylko parzy.
0: No to nie parzy. No i jakby... Co w newsach?
1: Ostrzeżenie przed burzą, to może porazić prądem.
0: Okej, okay, ostrzeżenie przed meduzami też będzie. Uważajcie na siebie.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix i Jen Cascada, Boy You Turn Me. Ty masz rację, bo węgorz razi prądem.
1: No, ten elektryczny,
0: nie,
1: tak.
0: Zawsze byłem słaby z geografii.
1: Chyba biologii.
0: No mówię właśnie.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
5: Codziennie.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Yeah, mój recy-

0: Lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14. Po reklamie.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
4: W Poznaniu dzisiaj możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i sporo chmur, i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, co powinno z kolei pozytywnie na nas wpływać. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, ale ma się zrobić chłodniej, a ponownie ocieplenia możemy spodziewać się od weekendu. Temperatura powinna wtedy podskoczyć do około 20 stopni w dzień.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To są newsy Meloradia Poznań.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami w Wielkopolsce. Mogą one wystąpić przez cały dzień, a także dzisiaj w nocy. Prognozowane są wtedy również silne podmuchy wiatru. Przenosimy się do komunikacji miejskiej. ZTM w Poznaniu uprościł zasady korzystania z biletu seniora. Nie trzeba już potwierdzać swoich uprawnień w punktach obsługi klienta. Wystarczy jednorazowe okazanie dokumentu tożsamości. Zmiana ma ograniczyć formalności i ułatwić seniorom korzystanie z komunikacji miejskiej. Na koniec jeszcze statystyka. 90,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To o 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku, mówi Karol Poznański z ZUS.
5: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
4: Największy wzrost, bo aż o 10%, dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi.
6: Minuta do 12 to są newsy Meloradia. Marcin Sikora.
7: Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent zdecydował o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wydało alerty dla województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Obowiązują od dziś od 14 do jutra do 4 rano. Eksperci ostrzegają przed wykorzystywaniem powszechnie dostępnych modeli sztucznej inteligencji przez lekarzy. Niektóre szpitale blokują dostęp do konkretnych stron internetowych i aplikacji, inne w ogóle odcinają sieci od internetu. Obawy są uzasadnione, potwierdza Piotr Konieczny z Niebezpiecznika.
8: Mieliśmy już takie sytuacje, kiedy do danych przetwarzanych przez szpitale uzyskiwały dostęp grupy przestępcze.
7: Według ekspertów Ministerstwo Zdrowia powinno opracować zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z AI.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, a że mamy co, no to nawet się chwalimy. Felix Jen, Kaskada, Boy You Turn Me. Od tego zaczynamy.

Anyma Georgie, Beautiful w Meloradio i to jest prawdziwe piękno. No a dzisiaj, uwaga, 7 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa. No i my też świętujemy zwycięstwo, no bo wygraliśmy. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio, jesteśmy po majówce i udało się po tej majówce dotrwać do weekendu, gdzie na termometrach możemy zobaczyć w okolicach 22 stopni. Oby tak było. Ja przede wszystkim życzę tego, co Laurent Wolf w ten weekend, czyli no stress, wy się niczym nie stresujcie, miejcie odpalone melo i będzie dobrze.

A Locality Typing to Me, tak, podkręcamy tempo. No, nutka, która bardzo dobrze wpływa na krążenie, bo można się przy niej poruszać. Nutka, która dobrze wpływa na samopoczucie. Generalnie to jest takie panaceum muzyczne. I będzie kolejne. Another i Talk to You. Gadam do was

0: od rana i bardzo się z tego powodu cieszę, to jeszcze wam pogram coś fajnego.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
17: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczki.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
20: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
21: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
20: O, muszę mieć ten stolik.
21: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
22: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
24: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
25: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
0: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Filipek na Alcermich i niech się kręci. No niech się kręci ten czas jeszcze szybciej, bo my czekamy na Sunrise Festival. Ladies and gentlemen, 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu na Podczele. Będziemy bawić się tam cudownie. Będą fantastyczne gwiazdy, 6 scen, a odnośnie tych gwiazd to wam powiem szczerze, ja to się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak sobie na scenie radzi James Hype, bo to jest facet, który generalnie uchodzi trochę za hybrydę introwertyka z ekstrawertykiem, ale kiedy tylko pojawia się chłop za konsoletą, to robi takie cuda, że to się nawet filozofom i fizjologom nie śni. Także jestem mega ciekawy. Trzymam za niego kciuki i trzymam też kciuki za was, bo bilety na Sunrise Festival są do zdobycia w Melo. Walka pycha po 18, słyszałem, że jest.

0: Afrojack, Sia i David Guetta, Awake Tonight. A wysłuchacie Meloradia. Tę nutę muszę wam powiedzieć, że uwielbiam i katuję ją bez przerwy na swojej playce, ale to tak prywatnie. A tym, co zawodowo się zajmiemy za chwilę, to będą newsy Meloradia, na które już serdecznie zapraszam.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite. No to tak, newsy Meloradia, minutę przed 13:00, a to gramy punktualnie o 13:00, to już możecie robić głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.
12: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu. Od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
14: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw jutro pójdą nieco w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a diesla 7,17. Trzeci dzień służby walczą z gigantycznym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieję na zwycięstwo nad żywiołem dał dzisiejszy deszcz. Walka toczy się z lądu i powietrza, mówi pan Dawid, pilot z bazy antypożarowej w Radawcu.
3: Czas jest najważniejszy, czas do lotu, więc w trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać. Zdarzyło mi się, że wykonałem 50 zrzutów.
2: Jak informują służby, większość pożaru jest już opanowana. Brakuje kierowców autobusów w Polsce. W tym zawodzie można zarobić średnio 7 tysięcy złotych brutto.
1: Ula, mam jedno pytanko.
2: Słucham,
1: do ciebie.
2: Tak?
1: Bo ty lubisz seriale, prawda?
2: No bardzo, oczywiście.
1: Słuchaj, bo ja powiem ci, że najbardziej na świecie lubię, kiedy to my piszemy własny scenariusz naszego serialu.
2: O, jak ładnie powiedziane.
1: Prawda?
2: No.
1: I powiem ci, ten serial, on za chwilę będzie miał kolejny sezon.
2: Ojej, a o co chodzi?
1: Odwróć się.
2: Nie!
4: Miłość mojego życia.
2: Nie.
4: Czy zostaniesz moją żoną?
2: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
5: Powiedziała tak. Tak.
4: Brawo. Tak.
2: Tak.
4: Sprawdzamy.
1: Słuchajcie, to co się dzieje. Na spokojnie, słuchajcie to co się dzieje. Tomek przed momentem klęknął, poprosił o rękę Uli. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na socialach Meloradia. Jak pięknie jest! Brawo! Są emocje. Zaraz to wszystko zobaczycie. Słuchajcie, niedługo wam to wszystko pokażemy. Teraz wam oddaję muzę, ale wierzcie mi na słowo, wszyscy... Wszyscy są w niesamowitych emocjach. No i gratulujemy, bo to coś pięknego.
6: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

Kashmir, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love w Meloradio. 16 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i mam nadzieję, że już szykujecie się na Sylwestra, no bo sylwestrowy Melo Festivaland, wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, 31 grudnia, wy już część line-upu znacie, ale ja mam kolejne informacje, no bo na Festivalandzie pojawi się, uwaga, Quintino, facet, który w wieku 18 lat został odkryty przez innego DJ-a, producenta i powiedział: mordo, rób tak dalej. Będzie też oczywiście nasz ukochany Skytech, także czekamy, szanowny panie. No i też, uwaga, duet, który, no, pokochaliśmy. Lucas and Steve. Nie mogę się doczekać. Wysłuchajcie uważnie Melo, bo tylko tutaj możecie zdobyć bilety na tej imprezę. A my gramy ich. Perfect.

Andy Dust, Caris i Sokuria w Melo Radio. Jeżeli narzekacie na pogodę, to tylko daje znać, że w takiej Islandii na przykład to spadł śnieg, a u nas śniegu nie ma i całe szczęście. A w tej godzinie pojawi się Smolasty i Trips, dużo oczu.

0: oczy. Na duże oczy podobno można bardzo dużo rzeczy załatwić, no.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: W czwartek w Kauflandzie nowa. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Kasta! Teorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
19: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
20: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99.

0: Ty taka rybka, tak? Aleksander Pych, szanowni państwo.
1: Zjadłem torta. Cukiera.
0: Erotyta. O, stało. A propos torta.
1: No właśnie.
0: Mamy do pogadania. Smolasty, Trypsi, Duże Oczy. To jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Stary, ale się działo.
1: No właśnie, działo się dużo, my wszystko obserwowaliśmy, to co się dzieje. No nasza Ula kochana powiedziała tak.
0: Dokładnie, były piękne zaręczyny. Tomek klęknął.
1: Dokładnie.
0: Chociaż najpierw Ula powiedziała nie.
1: Oj dobra, liczy się to, co jakie jest ostatnie słowo, tak?
0: Dokładnie, ale my jako serdeczni kumple Uli.
1: Tak, bo Ula tak? jest dalej w szoku. I my dokładnie. Stwierdziliśmy, że serwis przed 14 zrobimy my.
0: Dokładnie.
1: Więc ogólnie nic się nie dowiecie, nie, ale no, będzie śmiesznie.
0: Ula obiecała, że nam to napisze, więc jest szansa. Co, okay. Co prawda...
1: Ale my to przeczytamy, więc nie ma szans.
0: Nie ma fal. Generalnie będzie fajnie. BB Rexa, Faithless New Religion, gramy to już teraz. A można głosować na to, tak?
1: Tak, na meloradio.pl.
0: Dzięki.

0: Dub Dogs i How Does It Feel? To jest Melo Radio. Co się stało, Iga?
1: Pomyliły mi się dziurki.
0: Dziurki ci się pomyliły.
2: To niedobrze o 14.
0: Zdecydowanie.
1: Uwaga.
0: Czy teraz działa?
1: Chwila prawdy? A, też nie.
0: No i Iga Dudziuk już za chwilę w Melo Radio.
2: Tak, serwis też nie zadziała, bo przypomnę, robimy go z Adrianem.
0: Super.
2: Będzie fajnie.
3: A już o 14 zagramy.
1: Yay, good boys, Daya, Albi, hide away.
0: Iga, wierzysz w to, że na tym świecie są good boys, tak?
1: Tak, ale tylko bad boye, pamiętaj.
0: A, czyli jedna, okej, okay. No to...
2: czyli są, ale nie ma.
0: Tak, aczkolwiek nie. Przepraszam, bo muszę odkasznąć.
1: Proszę.
3: Autopromocja.
4: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki, dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL, 2x 500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
12: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
11: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
12: Pychu, zapraszam.
11: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
13: Dzień dobry panowie, co wy tutaj robicie?
12: Ula jest dalej w szoku, bo powiedziała tak godzinę temu.
14: No były zaręczyny.
12: Dokładnie, były zaręczyny i ona nie jest w stanie prowadzić teraz serwisu. Jasne. Bo jest za bardzo rozemocjonowana.
14: No dlatego my postanowiliśmy z Olkiem, że przeczytamy ten serwis.
12: Dobra, dobrze, to co robimy?
14: Zaczynasz? Ty zaczynasz.
13: Aleksander Pych, Adrian Nowak. Na mikrofonach, bez sensu.
12: Ale bez sensu, dokładnie. Dawaj. Robert Lewandowski nie kończy reprezentacyjnej kariery.
14: Takie informacje docierają z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
12: A mówi to nam prezes PZPN, Cezary Kulesza.
14: Dawaj.
12: Bo ja muszę...
14: Nie!
15: Dobrze się czuję, że będzie grał na naszej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli.
12: Też jesteśmy dobrej myśli. Lewandowski jest rekordzistą pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Polski i jej najlepszym strzelcem.
14: Zagrał w 165 takich meczach, w których strzelił 89 goli.
12: A policjanci z Gdańska złapali poszukiwanego listem gończym mężczyznę.
14: Był na kole widokowym.
12: A kiedy przyjechał na to koło patrol, oto stał na szczycie konstrukcji i wykonywał prace wysokościowe.
14: Z koła widokowego mężczyzna trafił prosto za kratki.
12: A kolejne pokolenie koników polskich przyszło na świat w Roztoczańskim Parku Narodowym. Nie wiedziałem, że taki istnieje. Patrzek się edukuje.
14: Wow. Czekaj, bo mam trudne do przeczytania. No. W dziko żyjącym stadzie urodziło się 6 źrebiąt.
12: I to jest piękne zdanie na koniec.
13: Chłopcy, bardzo ładnie to zrobili.
12: Ale Ula będzie za godzinę, nie musicie się obawiać.
14: No.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak fight.
1: No dzień dobry, czwartek, dobrze zacząć tak klękając, słuchajcie. Tego zdania jest Tomek, który oświadczył się naszej Uli Harciarek. Wielkie brawa.
2: Brawo! Brawo, Tomek!
1: I tak się składa, że jest już post na Instagramie.
2: Tak, możecie to wszystko zobaczyć. No to co, Madi, już idziemy, nie?
3: Tak.
2: Ja wrócę o 18.
3: Ja już dzisiaj nie wrócę, ale kocham was.
2: Ale Ula wróci.
1: No
3: Ula wróci!
1: No to co, zaczynamy. Good Boys na dobry początek 14.

Alan Walker, Fire w Meloradiu. Galaxy, to teraz tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a za moment zajrzymy do Katowic, bo tam się wydarzyła rzecz niezwykła. No może nie tak niezwykła jak to, że nasza serwisantka Ula Harciarek jest narzeczoną, ale nadal robi wrażenie. To za moment.

Ania Dąbrowska. Nieprawda w Meloradiu. Tak się podkręcał nas tempo. 12 minut po 14. Jak coś, to nie ja. To nowe kosiarki z Katowic. Dokładnie tak, Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki. Owce będą zjadać trawę i tym samym pozbywać się chwastów. Jak szło to powiedzenie? Kosiarka syta i owca cała? No jakoś tak. Save my love, Kygo, Khalid. To teraz Take Me Away? To za moment.

0: jest klimat Four Strings w Meloradiu. Kizownik, znany raper i prekursor kizownictwa, oceniał ostatnio cover Pawła Domagały. Kojarzycie tego pana? Aktor oraz piosenkarz miał taką piosenkę Weź się przytuł, weź tu ze mną chodź. Nagrał cover numeru Kizo Disney, posłuchajmy, i Kizo ocenił.
1: Ona mi ufa, daje mi rękę, wszystko zamienia w bajeczne. Niech trwa jeszcze hotelowa doba w apartamencie.
2: No i 1 do 10, tak.
3: To daje 11, naprawdę, aż bym się chciał się zatracić w tym, co najlepsze.
0: No przepiękna piosenka, przepiękny cover i przede wszystkim przepiękna reakcja. Jakby Kizo mi powiedział takie słowa, to ja mogę...

0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

Ja bym tak mogła bez przerwy. Sweet Nothings w Meloradiu. Jeśli chcecie, aby wasz związek przetrwał, to unikajcie pewnych dwóch zdań. Jakich? O tym jeszcze wam powiem w tej godzinie.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
0: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
5: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie.
10: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. Fiat.pol-car.pl.
0: Po reklamie.

David Guetta, ale są Madison Love w Meloradiu. Dwa zdania, które niszczą związek. Jakieś mądre głowy, które sprawdziły, co sprawia, że związek traci, a może nawet się zakończyć w nieprzyjemnej sposób. I nie chodzi wcale o zdrady, ani o jakieś wielkie dramy. Chodzi o dwa zdania, które wypowiadamy w dużych emocjach do siebie nawzajem. Bo ty zawsze, ewentualnie, bo ty nigdy. Amatorzy, chyba nie znają zdania, domyśl się.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Body Talk to nowość. Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu widział zmierzch.
1: A ja nie widziałam, wiesz?
0: No wiesz co?
1: Naprawdę nie.
0: Dobra, ja też nie.
1: Ale... No ale co, dąbeli, wiesz?
0: Dąbeli, oczywiście. No, tak, będzie tak, błyszczał na pewno.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 15 zagramy!
0: Hey, San, Sanford. I tak wam zagramy punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.
2: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
11: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów do dostępna na www.lidl.pl / bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
21: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
22: No...
21: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
22: No dobra, a ty co będziesz robić?
21: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
23: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
24: O reklamie.
0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
25: Ogromne ilości zanieczyszczeń wpłynęły do rzeki Kłodnicy w Gliwicach. To pozostałości po akcji gaśniczej sprzed kilku dni. Do próbki z rzeki pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, mówi Mariusz Kopeć z Gliwickiego Urzędu Miasta.
26: I nie wykazały żadnego zagrożenia dla środowiska.
25: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru. Płonie hostel w Żukowie na Kaszubach. 3 osoby są poszkodowane. Ogień gasi kilkanaście zastępów straży pożarnej. No i na koniec zmieniamy temat. Śpi jak bohaterka Zmierzchu. Dom Belli, głównej bohaterki sagi o wampirach, został kupiony przez prywatne osoby, które postanowiły zrobić na tym biznes i zamieniły dom w bazę noclegową dla turystów.
0: Myślisz, Ula, że możemy zamienić się w wampiry, jak będziemy tam spać?
25: Nie, ja myślę, że to nie o to chodzi, ale możemy mieć dużo pieniędzy, ale chyba nie my.
0: Och. I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i właśnie w tej godzinie zajrzymy do Julii Wieniawy, bo dzieje się. Kojarzycie tę słynną nocowankę na Bośb? Hey, Sun, Sunfeld.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night w Melo Radio. Pamiętacie nocowankę u Wieniawy? Można było wylicytować spędzanie z nią czasu w domku, w lesie. Takie girls night. Nocowanka, słuchajcie, nie dojdzie do skutku według mamy Julki. Kontakt z darczyńcą się urwał. Co więcej, pieniądze nie zostały wpłacone. Ciekawe, bo z drugiej strony mamy Lenę Polański. Kojarzycie panią? Ma niebieską platformę i jak sama mówi ta nocowanka, to...
1: Noc z Julią Wieniawą, mój największy mokry sen w końcu się spełni.
0: Nie spełni się. Szczerze mówiąc, jakbym... Jako mama Julii Wieniawy usłyszała takie zdanie, to też miałabym pewnego rodzaju lęki.

Jak tu nie być uśmiechniętym? Sweet Lovin' Sigala, tak się podkręca tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. Podstawowe matury za nami, więc mam nadzieję, że ten największy stres jest już za wami. Są też ustne, ja wiem, ale jeżeli faktycznie nadal się stresujecie, to polecam wam wejść na meloradio.pl. Tam jest screen wypowiedzi Bagiego. Bagi to jest super influencer, fantastyczny człowiek. Zatizuję wam, że miał same jedynki i dwójki w szkole, a pięknie zdał maturę. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, zobaczyć jego wyniki, to wbijajcie na naszą stronę i pragnę zauważyć, że mówiłam wam, że matura to jest po prostu bzdura.

0: To Eyben.
1: Halo w Meloradiu. U nas tak właśnie podkręca się tempo, a ja wiem, która gmina w Polsce jest najbogatsza i o tym wam powiem jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające

0: wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

bryska. Lato. A, ktoś mnie tutaj mizia, fajnie. Nie wiecie, gdzie się podziać, gdzie podjąć pracę? Ja mam propozycję nie do odrzucenia, o ile chcecie być najbogatszymi Polakami w kraju. To w Jerzmanowej zarabia się najlepiej w całej Polsce. Pięciocyfrowe kwoty to norma. Przepraszam, jestem rozproszona tym mizianiem. U nas trzycyfrowe kwoty to jest norma. Możecie przytulić szybką kasę od Meloradia. Wystarczy wejść na naszą stronę meloradio.pl. Bo you turn me, Felix Jan Kaskada, to teraz.

0: To są wakacje. Magnetic Bausa w Meloradiu. Uwielbiam. Kochani, będzie trochę politycznie, można by powiedzieć.
1: Będzie politycznie, tak, będzie politycznie. Będzie Daniel Obajtek między innymi.
2: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 16, kiedy inni będą gadać. Give me one more chance, give me one more dance. I'm feeling blue without you.

0: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Uwaga, dykarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
20: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
19: Co jest grane w Poznaniu?
21: Natalia Kuśmierz, zapraszam. I już w piątek w Poznaniu odbędzie się drugi przystanek kolejnej odsłony trasy Hidden Gems. Na wydarzenie zagrają dla Was m.in. Kukon, Polski czy Karuzelka. Będzie to selekcja niepowtarzalnych twórców o różnym stażu, którzy zabiorą Was w podróż przez swój unikatowy styl. A to wszystko w klubie Tama od 18. Teraz stand-up. Będziecie mogli wybrać się na występ Cezarego Pontewskiego. Komik zaprasza na swój najnowszy program Content. Nie zabraknie anegdot z życia połączonych z ciekawą obserwacją. Początek sobotę o 20.30 w Akademickim Centrum Kultury. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na spektakl komediowy W Waszych Rękach w wykonaniu grupy Toto Impro. Artyści będą go tworzyć na bieżąco w oparciu o historię i relacje publiczności. W trakcie tego wieczoru zobaczycie też autorskie formaty i gry tej grupy. Początek w niedzielę o godzinie 18 przy 27 grudnia 8:10.
20: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Jest kolejny wniosek Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Prokuratura chce postawić mu 2 zarzuty skarbowe. Według śledczych były prezes Orlenu nie wykazał w deklaracji podatkowej 3 milionów złotych przychodu. Bądźcie ostrożni w lesie, bo zagrożenie pożarowe jest wysokie, mówi Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
22: Na dnie tego lasu gromadzi się bardzo duża ilość tych materiałów łatwopalnych, gałęzie, ściółki, mchy, trawy.
1: Leśnicy apelują też, by w czasie spaceru w lesie być czujnym. No i jeszcze serialowy news. Mroczna materia wraca z drugim sezonem. To serial, który kręci się wokół fizyka, który zostaje porwany do alternatywnej rzeczywistości. Premiera pod koniec sierpnia.
0: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie, jak co czwartek, daj łyka. Dzisiaj będzie prozdrowotnie, ale jest to moja jedyna, bardzo duża podpowiedź. Iga Dudziuk, cześć!

Najpierw Stevie Wonder, potem Coolio, a teraz Lost Capital. Gangsta's Paradise, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moi kochani, proszę iść na przerwę długą i zjeść porządny posiłek, co najmniej godzinę. Tak, drodzy szefowie? Bo 15 minut to jest stanowczo za mało, a chyba nie chcecie, aby wasi pracownicy byli chorzy i niezadowoleni. Szybkie jedzenie fatalnie wpływa na jelita i tak w ogóle to jedzenie, nie wiem czy wiecie, ale powinno się popijać. To dobrze się składa, bo za moment daj łyka w Melo Radio. Loco Loco Gordo, to teraz...

0: Dzięki, Łukasz, za tę piosenkę. Womanizer, Britney Spears, Melo Radio.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Jak co czwartek my pijemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania dzisiaj torba od Melo Radia. To może czyni moja wydawczynia honory? Lejemy. Uwaga. Ja teraz wezmę łyka. Zasady są bardzo proste. Ja piję, wy zgadujecie, nie krzyw się, tak? Karolina? Tekstówki i głosówki przyjmę ochoczo. Biorę łyka. Jezus Maria! Nie wiem nawet, jakie to jest w smaku. Smakuje jak spirytus, słodki, ale też jakiś w ogóle niby zdrowy. Wow! Wow! To nie jest spirytus jak coś, tylko tak smakuje. Przepraszam, ale chodzi o to, że to jest takie jakieś lepko, słodkie, zdrowe. Nie będę się pogrążać.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: Obejmuje noce. Jonathan, PZ Liwka w Melo Radio. Poniosło mnie, ponieważ jest to bardzo niesmaczne. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na meloradio.pl głosówki lub tekstówki.

0: Anima.
1: Joji w Meloradiu. Trwa zabawa Tajłyka. My pijemy, wy zgadujecie. Były trzy podpowiedzi, posłuchajmy.
0: Wow,
1: wow. Lepko, słodkie. Ja wiem, że prawdopodobnie wam to nic nie dało, bo wasze odpowiedzi to między innymi syrop na kaszel, kwas chlebowy, krople żołądkowe albo ocet. Moim zdaniem ocet był najbliżej, chociaż tak naprawdę nie, ale w smaku przynajmniej. Chodziło, słuchajcie, o sok z brzozy. Ja nigdy nie piłam czegoś tak niedobrego, przyrzekam wam. Nie polecam soku z brzozy.
2: Daj łyka w Meloradiu. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści.

0: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: To się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. So you face it with a smile. There is no need to...

Destination Calabria. Podkręcamy tempo. Czy zdarza wam się zamykać drzwi od sypialni? Ludzie mądrzejsi ode mnie uważają, że to nie jest przypadek, bo ludzie zamykający drzwi od sypialni mają potrzebę taką, żeby być samemu, są introwertyczni, niezależni. Ciekawe, bo dla mojego kota zamykanie drzwi od sypialni oznacza w sumie jedno. Koniec relacji. Ten, kto ma kociaki, ten doskonale o tym wie. Fast Cars, Superstars.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie. Jak lato, to muszą być oczywiście burze.
1: No i będzie deszczowo i o tym powiem w newsach. Powiem gdzie dokładnie, no bo są alerty synoptyków.
0: Czyli wniosek jest prosty, proszę wziąć wolne i zostać w domu.
1: O, bardzo dobrze.
2: A już o 17 zagramy
0: All My Life Rehab. Tak wam zagramy punktualnie 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
17: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
22: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
24: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
25: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
26: Co jest grane w Poznaniu?
27: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla tych, którzy chcieliby się troszkę pośmiać. Będziecie mogli wybrać się na stand-up Tomasza Borasa. Komik zaprezentuje program Kairos. To podróż przez codzienność, przegapione okazje czy dziwne poglądy. Start w niedzielę o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. A 12 maja będziecie mogli wybrać się na wydarzenie pod nazwą Open Stage Iluzji. Na scenie zaprezentuje się kilku iluzjonistów, którzy będą testowali swoje nowe pomysły, przy okazji dopracowując też te starsze. To dobry pomysł na ciekawe spędzenie wieczoru. Start o godzinie 19 w Kolejka Pub. A na koniec jeszcze sport. W sobotę odbędą się ogólnopolskie regaty kajakowe imienia Wojciecha Skrzypczyńskiego. W rywalizacji wystartują zarówno dzieci, juniorzy oraz seniorzy. To wszystko na torze regatowym Malta. Zawodnicy startują obowiązkowo na mini kajakach K4. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
25: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Burzowo zrobi się na południowo-wschodniej części kraju. Może wiać silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Mogą być też opady gradu. Droższe akademiki, zwolnienia pracowników i pogorszenie jakości kształcenia. Tego obawiają się organizacje studenckie na Uniwersytecie Śląskim. To po przyjęciu planu oszczędnościowego, mówi prorektor Michał Deszykowski.
28: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, które realizuje Uniwersytet Śląski, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne, rentowe i jubileuszowej.
1: Uczelnia nie wyklucza podwyżek opłat. Na koniec USA 170 tysięcy osób chce wykupić tanie linie lotnicze Spirit Airlines. Odpowiedzieli na apele TikTokera. Linie ogłosiły bowiem bankructwo, a potrzeba ponad miliarda dolarów.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Miłość rośnie wokół nas, tak mówią, i dlatego porozmawiamy o kochankach w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. All My Life, Rehab, tak zaczynamy.

Sobel, kochasz? Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czas, słuchajcie, na wyliczankę. Kasanowa, pan i władca, sportowiec, ignorant, nieudacznik, macho, Piotruś pan, wojownik, ekspert, paś. To są wszystkie typy kochanków, jakie istnieją, podobno. I jestem zdziwiona, że komuś chciało się to wszystko nazywać. Reasumując, 10 kochanków. Rany. Dajcie spokój. Z jednym idzie zwariować. Talk to you, Antor. Podkręcamy tempo.

0: A gdyby tak w radiu się oświadczyć? Zaraz. Przecież to się stało. Ula Harczarek od Newsów Moloradia powiedziała tak na naszej antenie. Posłuchajcie.
1: Nie, po prostu nie. Po prostu nie. Znaczy tak.
0: Najważniejsze, że finalnie było tak. A jakie są według Was najdziwniejsze albo może najciekawsze miejsca na oświadczyny? Dajcie znać przez WhatsAppa Meloradia. Przyjmę głosówki i tekstówki. Najciekawsze i najdziwniejsze miejsce na oświadczyny. No radio myślę, że można pod to zaliczyć. Czekam na właśnie Wasze wiadomości. Głosówki albo tekstówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ultra Love w Meloradiu, podkręcamy tempo. Ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Jakie jest najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na oświadczyny? I jest głosówka od Norberta. Chłopie, rozczuliłeś mnie.
1: Ja swojej żonie oświadczyłem się w górach, a dokładnie na kolejce, która biegła w górę. Pozdrawiam.
0: Niesamowite, niesamowite. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi historiami, poczekam na głosówki najchętniej. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500

0: 700 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
8: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No, włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: BFF w Meloradiu. A ja wam zadałam pytanie o najdziwniejsze albo najciekawsze miejsce na Oświadczyny i mamy głosówkę od Madzi.
1: Mój mąż oświadczył się na imprezie sylwestrowej. Nie był to taki zwykły sylwester, bo przebierany. I tak klęczał przede mną w blond peruce, różowej sukience w kwiaty, przebrany za Mariolkę. Przede mną przebraną za koksa w dresach, białej żonobijce i krowim łańcuchu na szyi.
0: Ale musiało to być niezapomniane doznanie dla ciebie, Magda. Galaxy Kungs, podkręcamy tempo, Right Round Florida za chwilę. A propos Florajdy, to my was zabieramy na jego koncert już w tym miesiącu w Warszawie. Słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: ale to jest piękne. Awake Tonight, my lubimy z Olusiem.
1: Tak. I koniec, tak,
0: i koniec.
1: Lubimy.
0: Po prostu lubimy.
1: Tak, ale ja też lubię godzinę 18, szczególnie jak ona jest w czwartek, bo to IGA oznacza szybka matematyka, że jutro piątek.
0: Jutro piątek i weekend.
1: Tak jest.
0: Ale nie, nim weekend, to jest moje ulubione pasmo.
1: Idę w mela.
0: 30 Meloradia w piątek.
1: A to też. Ale no, nie kocham. Lubisz Idę w mela?
0: Uwielbiam Idę w mela.
1: No, dlatego idziemy w mela.
0: Teraz?
1: Tak.
0: Dobra.
2: A już o 18 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray, poplotkujemy sobie trochę.
0: Moim zdaniem trzeba dać buzi.
1: No moim zdaniem te, uważam, że to jest wskazane.
0: Mua.
1: A ja też mogę?
0: Oczywiście. Mua.

0: Slay.
1: Autopromocja. Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
2: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
10: Dochodzi 18, czas na news Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
11: Tańsze paliwo przed weekendem. Jutro maksymalnie litr 95 ma kosztować 6,41, a oleju napędowego 7,17. Żołnierz z Elbląga wśród zatrzymanych podczas akcji wymierzonej w pedofilów usłyszał zarzut posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Nie przyznał się do winy. A na koniec Katowice i owce, które będą nieźle zarobione, mają skubać trawę, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
12: Te zwierzęta nie tylko zjadają trawę, ale również naturalnie nawożą teren, w którym pracują, wspierając rozwój roślinności i ograniczając potrzebę stosowania później sztucznych nawozów.
11: Owce do sierpnia mają skosić 60 tysięcy metrów kwadratowych.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie godzina 18, ale dużo się wydarzy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Będą wlotki na Sunrise Festival, będzie szybka kasa. Razem z Ulą też pogadamy sobie o tym, co warto w weekend obejrzeć. No i w playliście też jest fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love wam na pewno zagram. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa z numerem One Kiss. A zaczynamy od Rumors, to Thomas Gray. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Kygo w Melo. To Save My Love, a za chwilę pogadamy sobie o tym, co warto sobie obejrzeć w nadchodzący weekend.

0: Alibi, Hella Henderson i Rudimental. Słuchacie Meloradia, 17 minut po 18 na zegarach. No teraz czas, żeby klimat trochę zmienić. No bo w studiu pojawiła się Ula Harciarek, nasza specjalistka od serialów i filmów. Co warto w ten weekend, Ula, obejrzeć?
1: No jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji, ale wybrałam trzy takie moim zdaniem fajne.
0: No to dawaj.
1: No na pierwszy ogień idzie serial Wladimir. To całkiem nowa propozycja. Historia fascynacji pewnym młodym pisarzem, a główną bohaterką jest profesorka w średnim wieku. Naprawdę historia fajnie, bardzo poprowadzona. No i serial do obejrzenia w jeden weekend.
0: No znam takich, którzy nawet 5 sezonów w jeden weekend oglądają. Ula, uwierz w ludzi. Teraz czas na drugą propozycję. No dawaj jakąś kontynuację czegoś, co już kilka sezonów ma.
1: No właśnie. I to jest taki serial, który ma kilka sezonów. Można też obejrzeć w jeden weekend, jak ktoś chce. Królestwo Zwierząt to taka trzymająca w napięciu opowieść o rodzinie gangsterów. No i uwaga na uwagę, zasługuje między innymi babcia, serio.
0: Okej, okay. A coś takiego lżejszego?
1: No to na przykład serial The Studio opowiada o hollywoodzkim studiu filmowym. Dużo absurdalnego humoru i klimatu pod tytułem Branża filmowa to cyrk.
0: Okej, okay. Jak ktoś wychodzi z pracy, to mam wrażenie, że każdy może tak powiedzieć, moja branża to cyrk. Ale Ula, ja mam dla ciebie serial do polecenia. Dzień, który zmienił moje życie. No bo dzisiaj to dla ciebie. Ula, z pierścionkiem na palcu, jeżeli chcecie zobaczyć, jak te zaręczyny w radiu wyglądały, to wbijajcie na Instagrama Meloradia i dalej się ręce trzęsą.
1: Jestem pod wrażeniem.
0: To zapraszamy, żeby ludzie to na Instagramie Meloradia obejrzeli. Warto.

0: I need you. Nowość zza naszej zachodniej granicy, konkretniej z Niemiec, powiem w świeżości na playliście. To Bunt w Meloradiu. Młody chłopak, a już taki zdolny i takiego sztosa na koncie ma. 28 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. No a dziś mamy dzień hasła, więc zaraz sprawdzimy, jakie hasła są najbardziej w Polsce popularne, no i zarazem najbardziej niebezpieczne.
1: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

Lumix i Gabry Ponte to Monster. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19 na zegarach. A to najpopularniejsze hasła, których używają Polacy. Słuchajcie, dziś mamy dzień hasła, więc zerknąłem na taki ranking. No i na miejscu trzecim tych najpopularniejszych jest ciąg cyfr od 1 do 8. Na drugim krótszy ciąg, ale też taki sam cyfrowy, od 1 do 6. No a na pierwszym miejscu, to mnie zdziwiło, to hasło to admin. No takich do kont bankowych czy innych poważnych rzeczy nie używajcie, ale przyznajcie, są takie hasła, które warto, żeby były akurat proste, zrozumiałe i takie do zapamiętania. No na przykład, kiedy widzisz telefon od przyjaciółki, która jest na pierwszej randce i wiesz, że to hasło to po to, żeby ją ratować, bo jest naprawdę źle. Meduza i Henry Camomile. Teraz będzie naprawdę dobrze. To Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradia.

0: Wersow o północy. Tak gramy jeszcze przed godziną 19, a do północy jeszcze trochę czasu zostało. Konkretniej 6 minut, 20 sekund i 5 godzin. A mniej czasu, bo 7 minut zostało do godziny 19. Ta już za moment, a po 19 gramy i to bardzo mocno.
1: A już o 19 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: się. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
14: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
15: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: O reklamie.

0: Meloradio Poznań.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
2: Na zegarach już punktualnie 19. Mam dla was coś w tej godzinie, a konkretniej dla fanów szybkich samochodów, no i dobrych bitów w nich, Gibbs i Vin. Ten numer zagram wam za kilka chwil. Wcześniej będzie Tovlo i Today 4, a już teraz zaczynamy od Haven i Caitlin Aragon i numeru I Run. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

widziałem, że trochę szybciej zaczęliście jechać, kiedy ten numer zaczął grać. No tylko zgodnie z ograniczeniami. Ja mandatów płacił nie będę. Ale dobra, no może nawet będę. Jeżeli macie jakiś mandat do opłacenia i zgłosiliście się po szybką kasę, no to odbierajcie telefon. Albo z jakąkolwiek inną sprawą, za chwilę z szybką kasą będę do was dzwonił.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.